Kocze moje, piesne i debaty. Kocze moje, gadu mnie masz i bicz samotny. Gadu mnie masz i za drugą nie stać i matu. I za drugą zasłonę i masz noce radują. Zasłonę.